ti aduasa baako. Wonwie wɔn a wɔkɔ Misraim kɔpɛ mmoa, na wɔn ani da apɔnkɔ soɔ, na wɔde wɔn ho tɔ nteaseɛ nam soɔ sɛ ɛdɔɔso nti ne apɔnkɔsotefoɔ so sɛ wɔn ho yɛ din pii nti, na wɔn ani na Israel kronkronni no soɔ, na Awurade akyiri kwan nso wɔn hwehwɛ. Nanso ɔyɛ onyansafoɔ, na wɔde bɔne bɛba, ne nsɛm nso ɔnsane, na ɔbɛsɔre atia ɔbɔnefoɔ fie ne amumuyɛfoɔ boafoɔ no. Na Misraimfoɔ yɛ nnipa, na ɛnyɛ Onyankopɔn, na wɔapɔnkɔ nso yɛ honam, na ɛnyɛ honhom. Na Awurade bɛtene ne nsa, na ɔboafoɔ awatiri, na deɛ waboa no no ahwe ase, na wɔn baanu nyinaa abɔ mu asɛe. Na sɛ Awurade aka akyerɛ me nie, sɛdeɛ gyata bobom ne gyataburuwa su ne honam soɔ, na wɔfrɛ mmoahwɛfoɔ pii aba ne so a, wɔn ne mma no mmɔ bim, na wɔn hooyɛ nti ɔmmrɛ ne ho ase no, saa ara na Asafo Awurade bɛduru sɛ ɔbɛdi ako wɔ Sion bepɔ ne ne kokoɔ soɔ. Sɛdeɛ nnomaa a wɔtuoyɛ no, saa na Asafo Awurade bɛbɔ Yerusalem ho ban. Ɔbɛbɔ ho ban agye no nkwa, ɔbɛsan ho na wahunu mmɔbɔ. Monsane mmra deɛ moayɛ no dɔm kɛseɛ no nkyɛn, O Israelfoɔ. Ɛda no, wɔn nyinaa bɛtoto wɔn dwetɛ ne sika abosomhuhuo a mo nsa ayɛ ama mo de ayɛ bɔne no agu. Na Siria bɛtɔ afena a ɛnyɛ onipa deɛ ano, na afena a ɛnyɛ onipa deɛ bɛsɛe no.

mienu nwante ma wodi afiafi du nan a wodi mu ne anantwini ne adwenini ne nwama no ho aduane afode ne ahwiesa wondodo se de etie wo mra no mu ne bone ho afode papon baako esno da o shi afode ne ho aduane afode ne ho ahwiesa ne de to su numu no anantwini nkron adwenini mienu nwante ma wodi afiafi du nan a wodi mu ne anantwini ne adwenini ne nwama no ho aduane afode ne ahwiesa wondodo se de etie wo mra no mu ne bone ho afode papon baako esno da o shi afode ne ho aduane afode ne ho ahwiesa ne de to su nsia no anantwini nwotwe adwenini mienu nwante ma wodi afiafi du nan a wodi mu ne anantwini ne adwenini ne nwama no ho aduane afode ne ahwiesa wondodo se de etie wo mra no mu ne bone ho afode papon baako esno da o shi afode ne ho aduane afode ne ho ahwiesa ne de to so nson no anantwini nson adwenini mienu nyante ma wodi afiafi du nan a wodi mu ne anantwini ne adwenini ne nwama no ho aduane afode ne ahwiesa wondodo se de etie wo mra no mu ne bone ho afode papon baako esno da o shi afode ne ho aduane afode ne ho ahwiesa ede eto so ngotwe no munhyi afa hye nhyi amu munnye adwumaden bia na momfa hye afode a ene oja afode a ehwehwehwa mra awurade na ntwini ni baako ojeni ni baako nwante ma wadi afiafe nso a wodi mu na ntwini ni ojeni ni nwama no ho aduane afode ne ahwiesa wondodo se de etie wo mra no mu ne bone ho afode papon baako esno da o shi afode ne ehu aduane afode ne ehu ahwiesa yenum na munye ma urade mu afa mu hye numu esu mo bo shaade ne mu ayem ya afode mu shi afode ne mu aduane afode ne mu ahwiesa ne mu asum ya afode na mose ka kire Israelfo no